0: the next weeks, even 2 months, is gonna be showing us that how deep the drought is gonna be in this year.
1: Także ja 70 latach jeszcze nie widziałem takiego poziomu wody. A dzisiaj w krótkich spodenkach można przejść, a wtedy gardła łapała woda.
0: The south part of Poland is very dry. In 30 water stations we have the lowest ever level of the river.

0: zresztą teraz to tam widzisz pan, to trawa rośnie i to, a to kiedyś tego nie widać było, a teraz nie ma wody.
1: We're not ready, the climate is changing very fast. Now in Poland the climate is like 30 years ago in Budapest, like in Hungary.